Yizwa umehluko noPet Zombi kuyizwi lomzansi. Isikompilo 9-12 njalo ngesonto. Izwi lomzansi, yizwa umehluko. Feel the difference.

Namhlanje ingakho kunale ngoma ethi manje goduka hambuye la inkaba yakho ikhona goduka.